Spotkał mnie na schodach, chciałam krzyknąć, jak pan śmie, co za zwyczaj, co za moda i w ogóle mówię nie. Lecz bezsilna jest dziewczyna, gdy ktoś takie oczy ma, to

Nesmok snemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy noc. Więc po drodze, zaśpiewajmy.